Ni Karla tukaj vmes, je pa Aleksandra, Andreja, Maja, Dejan, Boštjan in Gregor. Ja, na rep.